0: 죄송해. 제가 붙들지 마. 제 꼬리에서 다 붙어.
1: Przepraszam, że żyję. Przepraszam, że tyję. Przepraszam, że piję, choć szczęścia mi brak. Przepraszam, że minę przelotnie jak ptak. Przepraszam, że nie jem. Przepraszam, że jem. Przepraszam, że nie wiem. Przepraszam, że wiem.

Przepraszam, że żyję. Przepraszam, że tyję. Przepraszam, że piję, choć szczęścia mi brak. Przepraszam, że minę przelotnie jak ptak. Przepraszam, że nie jem. Przepraszam, że jem.